he serbakya ndate ajri bata ku yatu ajri bi kendo tsamso tepke gone takjam dibe ngo change tonke gone kurson la he gone drata hatta manzamne kya tar lambata konzon bo hechebji rakata bata drzom yobekam ta togo tamo tontok ti yike ni sola tambata haja chembo topchan jeje ke rada ngarchan ke lanza tapchon bata jeja choma chon tene nimbo je ngarchan je rada a tontok ke mata ni chakse tare dike gonen gola tola jagdo haja ha chuke gonen master tojen la asum je zam ke yidi yong de ta che gonen chuke chan de di chombe katna nyango hosir me ti ke ngam che chuke rada lanje yobeta le chaja ni so tande chaba nimba tala tonje yobega bonpo tamo tondu ta serba tugde yakya memba ratsa muze kinja mero tsembo raza nyuma chondo rata tamo chonjo togo nyuma chakta alla soba tamji jano jebo te kinya menjo ba heda chakbo la ke gone cha tarma asilan jo ba la tarma alugu den la chomba kento bimbe tamo kerji te tokje pa ba da nyewar jabe ngarja je rada lanza yo chomba ta raza nyikar metani si tene togo meta atsel nyewar jane ngarja je rada lanza yo chomba da tanje nyele te ji tebe pa bi hatta ma ter la ke yo be kaptena tamje be la la yer ya ma ma ta ke yo be kaptena pa wo chen bo ka po ta se ta yo be kaptena tsagda ji bo rada an nam cha yok chu nam ka la char ke gone dik ta cha po ta me lende lemba dalo

0: dana deshe chi sabyon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchen je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.